0: rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, rubbity, Big Bang, Big Bang,
1: Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang.
2: Ciao bambini, benvenuti a una nuova straordinaria esaltante avventura con
1: Big Bang.